Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Patrycja Wybrańczyk melduje się za sterami rozmów przegranych. Dzisiaj bez Kamili Drabek niestety, ale za to z większą porcją muzyki i nowości z muzycznego świata. No i właśnie jedną z takich nowości przywitałam się z Wami na początku. Był to utwór Nie każdy umie coś zrobić w jakikolwiek sposób. Kompozycja zespołu Tętno z najnowszej płyty The Truth is at the Bottom of the Bottomless, wydanej 18 czerwca tego roku nakładem Alpaca Records, czyli trójmiejski zespół, trójmiejska wytwórnia i za tym wszystkim stojący lider Krzysztof Hadrych na gitarze w tym zespole, któremu towarzyszą Alan Kapołka na perkusji, Szymon Zalewski na kontrabasie oraz w wersji live. Zespół występuje z Martą Prabucką, która odpowiada za wizualizację. Bardzo ciekawy, nowy, audiowizualny projekt, pełen szybkich zwrotów akcji, pościgów muzycznych i oczywiście wirtuozerii i nawet jakby te utwory, one mają w moim odczuciu taką właśnie suitową formę, że przemierzając przez ten utwór, wsłuchując się w niego, tak naprawdę nie wiemy, co wróci za chwilę i do czego ten utwór prowadzi. Niektóre mają taki charakter wręcz etiudowy i bardzo efektowne jest wykonanie wszystkich partii, a niektóre są bardzo swobodne, a przynajmniej tak brzmią i tutaj można dać się ponieść tej kreatywności, która z tego zespołu wręcz aż wypływa takim wartkim strumieniem. Także bardzo intensywny, nowy projekt. Serdecznie polecam całą płytę, polecam ich klipy i polecam wybrać się na koncerty. Wiem, że niedawno wyruszyli na trasę koncertową promującą ten album, także dopiero co wrócili pewnie do domów po tej trasie, więc czekamy na kolejne okazje, żeby ich zobaczyć na żywo. A jak już jesteśmy przy Alpaca Records, to jeden z założycieli Alpaki, czyli Emil Miszk Trębacz, wydaje bardzo dużą płytę, można powiedzieć, bo chodzi o duży, piękny, międzynarodowy projekt Megalopolis. Emil Miszk Modular z płytą Megalopolis. Płyta zapowiedziana jest na 9 października, również nakładem Alpaca Records, czyli Emila wytwórni.

i posłuchamy sobie singla z tej płyty. Tutaj skład jest niezwykły, bo jest to paręnaście osób z różnych krajów, oprócz tego, że z Polski, to jeszcze są artyści z Norwegii, z Estonii, z Niemiec i z Danii. Także zapraszamy do wysłuchania utworu Saying Something. Jest to również mozaikowa kompozycja, suitowa, która tu ostatnio też dowiedziałam się, że istnieje takie określenie jak zapesk, czyli jakby zainspirowana twórczością Franka Zappy, którą Emil Miszk niewątpliwie zainspirowany pozostaje. Także zapraszamy do wysłuchania utworu Saying Something z płyty Megalopolis, Emil Miszk, Modulaire.

Saying Something, kompozycja Emila Miszka i jego dużego składu Modular, płyta Megalopolis, bo tak będzie nosić tytuł, ukaże się, przypominam, 9 października tego roku, także wyczekujemy gorąco. Emil Miszk Modular jest to skład inspirowany w takiej pełnej krasie takimi zespołami jak Trondheim Jazz Orchestra czy Gert Nielsen Supersonic, bo tutaj widzimy i słyszymy na przykład podwójną obsadę zestawów perkusyjnych, podwójnie jest kontrabas, jest kilka instrumentów harmonicznych i olbrzymia, taka potężna sekcja dęta. Także jest to bardzo piękny, ciekawy projekt, który swoją mozaikowością i suitowością na pewno niejednego zabierze w piękną muzyczną podróż. I cóż, no, wyczekujemy płyty, wyczekujemy koncertów, a teraz chcąc troszkę uspokoić atmosferę, chciałam wrócić do pewnej twórczości właśnie duńskiej wokalistki Emmy Pilgard. Już kiedyś słuchaliśmy jej na łamach Rozmów Przegranych, ale tym razem pojawił się jej drugi singiel zapowiadający nadchodzący album i projekt The Woman's Voice. Utwór nosi tytuł Hidden Melodies. No i cóż, posłuchamy sobie teraz, jak on brzmi. Emma Pilgard.

to był utwór Hidden Melodies, Emma Pilgard, duńska wokalistka, kompozytorka, artystka, która właśnie tym utworem zapowiada nadchodzący album The Woman's Voice. Będzie to album zainspirowany historiami wielu kobiet wizjonerek, które zapisały się na kartach historii w Danii. Także wyczekujemy całego albumu. Ukaże się on nakładem April Records, czyli również duńskiego wydawnictwa. I cóż, idziemy dalej teraz w stronę albumu, z którym ostatnio spędziłam kilka dobrych godzin. Jest to najnowsza płyta od Szymona Wójcika, wspaniałego kompozytora, producenta i gitarzysty i w sumie multiinstrumentalisty, który na co dzień, no właśnie tutaj ciężko go złapać, bo pochodzi z Polski, wiem, że wiele lat spędził w Kolonii, ale działał również w Kopenhadze, także kto wie, gdzie teraz Szymon Wójcik przebywa, ale gdziekolwiek by nie przebywał, zbiera wokół siebie międzynarodowe, wspaniałe towarzystwo i nagrywa tak piękne płyty, jak ta ostatnia o tytule When You Rub Your Eyes, You See Things You Can't Describe. Płyta wydana nakładem Sawyer Editions, wydawnictwa z Teksasu. I posłuchamy sobie teraz utworu ostatniego z tej płyty. Ta płyta zawiera 5 utworów, ostatni nosi tytuł Chords. Pewnie usłyszycie, dlaczego nosi taki tytuł. A Szymonowi towarzyszą na tym utworze Emilie Dale na altowym saksofonie, Ferdinand Schwarz na trąbce, Rolenzo Colocci na flecie basowym, Rasmus Svale Sjaregard Lund, tuba, Emilie Witbrot, wiolonczela. Zapraszamy, Szymon Wójcik i utwór Chords.

utwór Chord z płyty When You Rub Your Eyes, You See Things You Can't Describe, czyli najnowszy album od Szymona Wójcika. Bardzo polecam cały album, jest to piękne doświadczenie móc się zanurzyć w tej muzyce. Ja już przesłuchałam go kilkukrotnie i myślę, że nie po raz ostatni. I cóż, no, idziemy dalej. A właśnie tak się zastanawiałam w kontekście tego albumu, czy to jest jeszcze... No właśnie, zastanawiam się nad ramami w ogóle naszej audycji, bo ciężko powiedzieć, że to jest jazz, ale ciężko powiedzieć, że to jest cokolwiek innego. I to jest piękne, myślę, w tej muzyce, że ona po prostu nie podlega szufladkowaniu i bardzo ciężko jest uchwycić jej ramy. Bo też artyści, którzy ją tworzą, tworzą tak przeróżne projekty, że no właśnie, czasami można by było definiować muzykę poprzez to, kto ją tworzy, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że ci artyści grają zupełnie coś, czego by się nie można było tak łatwo spodziewać. Także tak, teraz oficjalnie idziemy dalej. No i tutaj zrobiłabym małą przerwę, przerwę muzyczną oczywiście, przerwę długą, bo ponad 12-minutową, ale myślę, że warto jest naprawdę poświęcić tyle czasu na najnowszy utwór, kompozycję, w sumie nie wiem jak to powiedzieć, kawałek koncertu od Möster, czyli zespołu Kjetila Möstera, norweskiego saksofonisty. Jest to olbrzymia porcja energii, która nosi tytuł Desert Ride. Desert Ride, czyli nowość, bo wyszło to w postaci takiego singla. Nowość, mam nadzieję, że zapowiadająca kolejne rzeczy i kolejną płytę od Möster. Jest to zespół, na którego, który koncert pamiętam chyba z Bergen Natias, takiego festiwalu w Bergen właśnie w Norwegii. Zapamiętam ten koncert do końca życia. Było to tak niesamowite doświadczenie w momencie, kiedy wystartowali z energią sięgającą zenitu przez półtorej godziny cały czas budowali i budowali i było tego tylko i tylko coraz więcej i coraz mocniej i coraz intensywniej. Niesamowite przeżycie. No i cóż, zostawiam Was teraz z utworem Desert Ride z przystankiem 12-minutowym od zespołu Möster. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu tak jak i mi. Zapraszam.

Desert Ride. Długa podróż, ekscytująca, zespół Monster. I no cóż, mam nadzieję, że też tak odpłynęliście jak ja, słuchając tej muzyki. Jest to bardzo porywająca twórczość i mam nadzieję, że ten ponad 12-minutowy singiel zapowiada kolejny album, który będziemy mogli od nich usłyszeć. A my teraz idziemy w stronę, no właśnie, lądujemy na tej ziemi w końcu, schodzimy z wyżyn i tutaj troszkę zagłębimy się w stronę, jakby zagłębimy się w takie stare nagrania, no nie bardzo stare, ale już mające 26 lat na swoim koncie. Mowa tutaj o Simple Acoustic Trio, do którego wróciłam sobie ostatnio i no z wielką ciekawością odkrywałam te troszkę starsze płyty właśnie tego tria słynnego teraz już bardzo, bo chodzi o Marcina Wasilewskiego, Sławka Kurkiewicza oraz Michała Miśkiewicza. I oni pod nazwą Simple Acoustic Trio w 2000 roku wydali album o tytule Habanera. I właśnie jest to przepiękny album, który właśnie tak wyobrażałam sobie, że na tamte czasy musiał być bardzo eksperymentalny wręcz i robić furorę. Przepiękny styl grania, bardzo nowoczesny, bardzo świeży, a jednocześnie utwory w większości takie mocno tradycyjne, modern jazzowe, utrzymane w takich konwencjach, łączące różne stylistyki takie właśnie z tradycyjnego jazzu, albo takiego, z którym tradycyjny jazz lubił się spajać, jakieś właśnie i latynowskie groovy, i piękne ballady, i trochę swingu, i trochę straight eight. To wszystko na tym albumie usłyszycie. A ja tutaj puszczę utwór, który no już teraz oczywiście słucham z tych płyt z perspektywy osoby, która zna współczesną twórczość Marcina Wasilewskiego i jego tria i myślę, że ten utwór z płyty z 2000 roku o tytule Green Sky, ten utwór jest, bo płyta jest oczywiście o tytule Habanera, ten utwór zapowiadał ich późniejsze granie. Jest to bardzo ciekawe móc odkryć coś takiego, jakby szukając, kopiąc wstecz, które z utworów jakichś zespołów tak naprawdę zapowiadały to, w jaką stronę zespół się po latach skłoni. Także posłuchamy sobie teraz takiej ciekawostki. Utwór Green Sky, płyta Habanera, 2000, rok 2000 i Simple Acoustic Trio. Zapraszamy.

Kompozycja Green Sky, czyli wczesny Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz, a wczesny, ale zapowiadający stronę, w którą to wszystko zmierza i zmierzało potem po latach aż do teraz. Także ciekawostka kopać w płytach i patrzeć wstecz z taką perspektywą. A my idziemy dalej i w zasadzie już idziemy ku końcowi, bo czas nas goni i pora na ostatni utwór dzisiejszego odcinka Rozmów Przegranych. Dziękuję jeszcze raz, że byliście z nami. Dzisiaj jeszcze raz przypomnę, że Kamila Drabek wróci za kolejne dwa tygodnie i już nie będę musiała pełnić tej funkcji w pojedynkę, ale mimo wszystko czasami też fajnie się skupić na muzyce, bo zawsze jak się jest samemu i tworzy się te audycje, to gdzieś jest większa tendencja właśnie, żeby no jednak oszczędzić troszkę tej gadaniny i skupić się właśnie na dłuższych formach bądź większej ilości utworów. Także też się z tego powodu bardzo cieszę. Także zapraszam na ostatni rozdział, którym będzie Terje Rybdal, norweski gitarzysta, który na swoim albumie Descendere z 1979 roku gra również z Jonem Christensenem na perkusji oraz Palle Mikkelborg gra na trąbce. I właśnie z tego albumu posłuchamy sobie utwór Men of Mystery. Jest to piękna, jednocześnie kantylenowa, ale też bardzo intensywna i niezwykle naładowana emocjami kompozycja, jak i też cała płyta w sumie jest dosyć spójna brzmieniowo. Polecam Wam bardzo serdecznie cały ten krążek i oczywiście też polecam Wam grzebanie w starych nagraniach. Jest to rzecz miła i można wiele rzeczy fajnych odkryć. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za obecność. Mówiła dla Was Patrycja Wybrańczyk. Słuchajcie Jazz Kultury, a my słyszymy się już w pełnym składzie z Kamilą Drabek za dwa tygodnie. Trzymajcie się.